Emotib hasratni Emotib hasratni Eshof el farha fi ayun Wa shuf el mayt bduni Wa shuf el